0: that.
1: Why the place to be?
2: Kaj te to je za jedna štala? Prosim lijepo, kaj te to je za jedna štala? Povej mi, prosim te, kaj je to za jedna štala?
3: Franček, to ne je štala.
2: Kaj pa te je, kaj pa te je?
3: To je radio student.
2: A se mi je zdelo, da maja spet mulci kurce vmes.